robisem cichą, jak palący snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze, jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy lze. Takowej mich